0: el 12 de diciembre, con 76 años, nos dejaba Magda Ömer, una reconocida cantante, intérprete de poesía cantada, periodista, autora, directora de cine, guionista y actriz polaca. Con Janusz Gajos, ella grabó una versión en polaco del éxito de Mina, Parole.
1: Proszę pani, mówi reżyser, znany, znany reżyser. Czy pani nie słyszy? Ja bym chciał, żeby pani u mnie zagrała, dobrze?
2: Nie zagram już, nie zagram już żadnej z ról.
1: Ale proszę pani, to jest główna rola.
2: Żadnej z ról.
1: Uważam, że projekt jest naprawdę bardzo ciekawy. Nie pani to weźmie pod uwagę.
2: Upomnę się dziś o mój śmiech, o sens i ból.
1: Film robimy, czy pani to rozumie? Halo?
2: Nawet o ból.
1: Albo dwa krótsze, taki miniserial. Może na

0: bardzo dobry tytuł roboczy: Romeo i Julian. Uważam, że to jest bardzo odkrywcze.
1: Szumi mi w głowie wiśniowy sad.
0: Ja mam sztucę.